feliz, uśmiech posłany z widowni, czyż można zacząć cudownie? To, co miłością się